0: mieszkanie. Kto?
1: No te przepisy, nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd, zachęcam właśnie do wysłuchania debaty. Dzisiaj też po 21 w Trójce, w Klubie Trójki będzie retransmisja dużej części tej debaty, ale to będzie według szacunków, jak wczoraj mówił przedstawiciel Ministerstwa Pracy, ponad połowa ludzi prawdopodobnie straci to miejsce z tych, którzy w tych ośrodkach są, no bo te ośrodki, jakby myślenie jest takie, miały być tymczasowe, to miało być rozwiązanie tymczasowe. W 2022 roku prawdopodobnie mało ludzi myślało o tym, że rosyjska agresja będzie tak długa i tak okrutna, i wprowadzono rozwiązania, które na dłuższą metę teraz polskie państwo, ja niekoniecznie się z tym wszyscy muszą zgadzać i to lubić, ale uważa, że te tymczasowe przepisy trzeba likwidować. Więc i teraz szukają właśnie rozwiązań, zastanawiają się, jeżeli, no tak, trzeba ufać, że niektórzy tam walczą o to, żeby jak najmniej ludzi no nie znalazło się w jakiejś znowu dziurze, luce, tylko żeby były rozwiązania. I ważne jest, żeby już teraz te osoby, które mieszkają w tych ośrodkach, też właśnie były informowane o tym, czy to może ich dotknąć, czy nie. I wydaje mi się, że to jest jakby kluczowe, że mamy ten czas, żeby się do tego przygotować. Tak.
0: Отже, перекладаю, сьогодні о 21-й годині у клубі Трійці, такій програмі на третьому каналі Польського радіо, буде ретрансмісія фрагментів найважливіших із дебати, яка відбулася, нагадую, вчора. На каналі, на сайті Польського радіо, на Ютубі можете цю дебату переглянути, не лише послухати, там є відеотрансляція з всіма експертами, де детально розбирають, щоправда, польською мовою всі ці моменти. І хочеться сказати про те, що там не хоче пані Агнішка входити в такі супердеталі, там уже більше буде ясно, хто саме стратить це місце, де вони проживали, ці люди. Але все ж таки половина людей, як говорять експерти, можуть просто опинитися без даху над головою. Тому саме вже говорять про те, щоб цих людей попереджувати про цю можливість, все ж таки, що так може бути. Ну і говорячи про ці тимчасові місця проживання для воєнних мігрантів з України, головне слово тут тимчасові. У 22-му році ніхто не думав про те, що війна триватиме стільки, повномасштабна війна, триватиме стільки, скільки вона триває уже років. І саме через це зараз і хочуть ліквідовувати це тимчасове рішення. Які рішення будуть далі, тут зараз поки що складно передбачити, але вже не хочуть повторювати ці помилки, все ж таки, щоб в один день просто всі були в шоці, що щось таке відбулося.
1: Так то бува в польському państwie і видає мені, що українське досвідчення є подобне, що нестети не завжди państwo і інституції діють так, як би ми хотіли. І треба, очевидно, alarmować wtedy i jest naszym obowiązkiem też dziennikarzy o tym mówić. Natomiast no, w takich sytuacjach społeczeństwo obywatelskie i obywatele są zmuszeni niektóre problemy rozwiązywać. Więc wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby powiedzieć, że teraz dużo organizacji bardzo aktywnie stara się te problemy rozwiązywać. Jest to trudne i smutne. No ale z drugiej strony jakby jesteśmy w tym razem i chociaż wiem, że jest trudno i niestety nastroje się popsuły w stosunku do 22 roku, ale też wydaje mi się, że ta akcja pokazuje, że trwa walka i że nie ma innego wyboru niż rozmawianie o tym, naciskanie na władze, żeby te przepisy naprawiały. I mówię o tym dlatego, że czasami naprawdę łatwo popaść w zły nastrój z powodu tego, co się dzieje. A warto pamiętać, że są ludzie, którzy bardzo walczą o to, żeby to wspólne życie Polaków i Ukraińców tutaj w Polsce było jak najspokojniejsze, żeby wszyscy maksymalnie korzystali też. W tym są potencjały. Ukraińcy tu pracują, dokładają się do polskiego PKB, żyje nam się dobrze w Polsce, tu jest bezpiecznie. Więc staram się to tylko bardzo podkreślić, żeby nie umknęło nam, kiedy ktoś doświadcza czegoś nieprzyjemnego, że są też tacy, którzy po prostu starają się te nastroje naprawiać.
0: Tak jest. I właśnie później, po tym jak grupa osób się stara te nastroje naprawiać, w pewnym momencie się pojawia jakaś jedna lub dwie osoby, które coś zrobią takiego, co wszystko po prostu potrafi popsuć.
1: Ale walka trwa też, ja tak o tym myślę, żeby mimo tego nie dać się wprowadzić w błąd, że wszyscy tacy są i jakby poddać w tym sensie, że tak nie jest też po prostu.
0: Dużo ważne більшості є, що прозвучала справді саме про цю от підтримку. Хочеться сказати, що ну і Польща, і Україна, все-таки, якщо говорити про державний рівень, можуть щось недороблювати так, як треба, на 100%. І тоді все ж таки суспільство громадянське має брати і бере подекуди, як ми бачимо, на себе відповідальність.

0: Słowa Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Muzyka Adam Skorupka, polski szlagier z połowy lat 60. XX wieku w przejmującym i wzruszającym wykonaniu wokalistki, która występowała pod pseudonimem Violetta Villas. Piosenka Do ciebie, mamo.
1: І ця пісня нам сьогодні вводить наше сьогоднішнє слово.

0: wystarczyło na drużynę do koszykówki, a niektórzy mierzą wyżej i chcieliby mieć całą drużynę piłkarską, czyli bramkarz i 10 zawodników z pola. Wówczas możemy sobie imaginować taką drużynę z matką pełniącą funkcję kapitanki tego zespołu. Zajrzyjmy na chwilę do świata naszych braci mniejszych owadów. U niektórych owadów, jak wiemy, matka to samica zdolna do rozrodu. W znaczeniu dziewiątym jest to znaczenie potoczne. Niektórzy faceci zwykli mówić matka poufale o własnej żonie, czyli matce własnych dzieci. Albo mówią matka na każdą starszą kobietę, nie wszystkim się to podoba. A w znaczeniu pierwszym, które niczego nie wyjaśnia, niczego nie wyczerpuje, matka to oczywiście kobieta, która urodziła dziecko i zwykle w świecie ludzi i innych zwierząt to dziecko wychowuje. Łączliwość matki w języku polskim jest nieskończona. Potencjał metaforyczny, frazeologiczny tego słowa jest niezmierzony i niewyczerpany. Matka ukochana, matka wzorowa, matka troskliwa, matka oddana, dobra, matka samotna, matka adopcyjna, matka rodzona, matka biologiczna, młoda matka. Matka zapracowana, matka chłopca, dziewczynki, męża, żony, panna, młodego, panny młodej, czyli taka matka, która pełni funkcję matki na weselu, matka trojga, czworga, pięciorga, sześciorga dzieci. Kochać matkę, odwiedzać matkę, zostać matką, po matce odziedziczyć albo obchodzić dzień matki.
1: Польський словник, мені здається, краще показує важливість мами в різних спільнотах, не тільки людських, і в різних ситуаціях. Прислів'я українські теж, власне, показують цю роль і вагу мами в нашому житті. Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить. Жінка для поради, теща для привіту, матінка рідна лучше всього світу. Прекрасно, правда? У кого є ненька, у того і голівонька гладенька. І ще таке, нема того краму, щоб купити маму. Матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля матері добро. Нема в світі правди, тільки рідна мати.
0: Kto matki nie słucha, ten psiego ogona posłucha. Dla każdej matki miłe jej dziadki. Albo takie. Do ojca po grosz, do matki po koszulę. Jaka mać, taka nać. Albo jaka matka, taka córka. I tutaj można dodać, bo jaki chleb, taka skórka. Jedna matka 10 synów wychowa, a jednej matki 10 synów żywić nie mogą. Uwaga, nadzieja powiadają matką głupich. I bardzo ważne, nie ta matka, co porodziła, to odnośnie matki biologicznej, adopcyjnej, rodzonej. Nie ta matka, co porodziła, ale ta, co wychowała. I jeszcze jedno, potrzeba jest matką wynalazków. A my czujemy potrzebę posłuchania muzyki.
1: І буде це пісня про рушник, пісня дуже-дуже популярна, легендарна, можна сказати, слова Андрія Малишка, а музику написав Платон Майборода, і більшість із нас знають цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка. Ми ж з Марчином пропонуємо вам трішечки більш сучасний варіант, тому що з цього року, з 2026-го, і більше джазу.
0: Innymi słowy, pieśń pro rusznik, wersja wynalazek.

0: Мирильський, скорити сили матері природи, стократ помножити її щедроту, взялись геологи і агрономи. Я би дуже хотіла, щоб оце от скорити сили матері природи, щоб це залишилося, власне, у словнику з 61-го року цей вислів. Мати земля – це теж мати, Божа мати, весільна мати теж буває. Весільна мати – це якась така особлива роль під час весілля.
1: Так, то є роль матки під час весела.
0: В цьому теж значенні можемо сказати всмоктати щось з молоком матері. Є вигуки «Крий мати» або «Не дай мати Божа», так? Коли ми виражаємо свої застереження чи побоювання «Мати Божа», вигук, який виражає здивування, захоплення або ще переляк. І друге значення дуже близьке до першого. Самиця стосовно своїх малят, поти ягнята, скажуть «По». Поки матір бачуть, або з гончара. Дуже гарний приклад. Обсмалене лоша, пирхаючи, вискочило з полум'я і стало злякано озираючись. Загледівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло на них, шукаючи матері. Ось такі значення вказує нам 11-томний словник української мови під редакцією професора Білодіда. І це мати-іменник. Натомість мати – це теж і омонімічна може бути пара, тому що мати – це теж є дієслово, яке перекладаємо польським «м'єч». Але цим ми поки що не цікавимося.
1: Ні, інтересує нас мама, мамуся. Matka. Według słownika języka polskiego PWN w znaczeniu drugim matka to samica zwierząt, która ma potomstwo. W znaczeniu trzecim matka to inaczej przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Na przykład matka współczesnych komputerów to liczydło. W znaczeniu czwartym matka to źródło czegoś. Matka to po piąte roślina przeznaczona na rozsadę. Matka na wysokim, doskonale punktowanym miejscu szóstym to zakonnica, która pełni wyższe funkcje w jakimś zakonie. W znaczeniu siódmym, również wysoko punktowanym, matka w grach zespołowych to najważniejszy z graczy lub nawet kierownik albo kierowniczka drużyny.
0: No, w sім'ї, na przykład, tak? Najważniejszy gravec to mama.
1: Tak, jeżeli rozpatrywać rodzinę jako zespół występujący na arenie sportowej, tak, rzeczywiście niektórzy starają się mieć tak liczne potomstwo, żeby przynajmniej wystarczyło na drużynę do koszykówki, a niektórzy mierzą wyżej i chcieliby mieć całą drużynę piłkarską, czyli bramkarz i 10 zawodników z pola. Wówczas możemy sobie imaginować taką drużynę z matką pełniącą funkcję kapitanki tego zespołu. Zajrzyjmy na chwilę do świata naszych braci mniejszych owadów. U niektórych owadów, jak wiemy, matka to samica zdolna do rozrodu. W znaczeniu dziewiątym jest to znaczenie potoczne. Niektórzy faceci zwykli mówić matka po ufale o własnej żonie, czyli matce własnych dzieci, albo mówią matka na każdą starszą kobietę, nie wszystkim się to podoba. A w znaczeniu pierwszym, które niczego nie wyjaśnia, niczego nie wyczerpuje, matka to oczywiście kobieta, która urodziła dziecko i zwykle w świecie ludzi i innych zwierząt to dziecko wychowuje. Łączliwość matki w języku polskim jest nieskończona. Potencjał metaforyczny, frazeologiczny tego słowa jest niezmierzony i niewyczerpany. Matka ukochana, matka wzorowa, matka troskliwa, matka oddana, dobra, matka samotna, matka adopcyjna, matka rodzona, matka biologiczna, młoda matka. Matka zapracowana, matka chłopca, dziewczynki, męża, żony, panna, młodego, panny młodej, czyli taka matka
0: wesilna,
1: która pełni funkcję matki na weselu, matka trojga, czworga, pięciorga, sześciorga dzieci. Kochać matkę, odwiedzać matkę, zostać matką, po matce odziedziczyć, albo

0: No i w tym przypadku potrzeba okazała się matką po prostu wybornego, fantastycznego wynalazku, jakim jest ta wersja znanej ukraińskiej pieśni.
1: У виконанні The Impressions Jazz Quintet. І це цьогорічна інтерпретація цієї знаної пісні. А перед нами наступна пісня. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: І в студію Polskiego Radia dla Ukrainy przed mikrofonami pracują dla Was Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, wyżej wymienieni, rozpoczynają właśnie muzyczną lekcję.
1: Muzyczny urok ukraińskiej. Taka u nas z Marcinem domowleność. Jednego tygodnia my prowadzimy muzyczny urok języka polskiego, a drugiego muzyczną lekcję ukraińskiej mowy.
0: Dla tych, którzy z różnych powodów dołączyli być może do nas dopiero dziś, dopiero teraz, zaintrygowani, zaniepokojeni tym, że jednocześnie, no albo na przemian mówimy tutaj w dwóch językach, spieszymy z krótkim, lakonicznym wyjaśnianiem, o co w ogóle chodzi z tymi całymi muzycznymi lekcjami.
1: Отже, muzyczni уроки, tak, тут все як на уроці. Тобто є вправи, є вивчення нових слів, їх значень, потім коротка перевірка засвоєного матеріалу. Але від звичайного уроку, як у школі, наш відрізняється одним дуже суттєвим і дуже важливим елементом.
0: Nie ma stresu. A nie, nie to. Chodzi o to, że nowych słówek uczymy się na przykładzie jednej wybranej piosenki. Na muzycznych lekcjach polskiego zapraszamy do wysłuchania i przełożenia tekstu polskiej piosenki. Na ukraińskich lekcjach uczymy się słówek ukraińskich. Wybieramy jedną piosenkę z tekstem. Piosenka albo tekst nam się z Janą podoba i dlatego wybieramy, słuchamy tej piosenki wspólnie, razem z Wami, Wy do nas piszecie, a potem tłumaczymy wers po wersie, słowo po słowie, w trudzie i w znoju. Nie, w trudzie i w znoju skreślić. Z przyjemnością to robimy.
1: А урок завершується перевіркою знань, тобто ми слухаємо пісню вдруге з уже засвоєним текстом і ми віримо, та що там віримо? На власному досвіді ми переконалися, що пісні і музика – це найкоротші шляхи, щоб закохатися в якусь мову, а ми з Марчином закохані у польську та українську і намагаємося з вами зробити те саме, тобто закохати вас у мову.
0: Pełne zatem zanurzenie. Dzisiaj zaproponujemy Wam piosenkę o mamie. Dlaczego? Dlatego, że 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki.

0: Kobieta, nie wszystkim się to podoba. A w znaczeniu pierwszym, które niczego nie wyjaśnia, niczego nie wyczerpuje, matka to oczywiście kobieta, która urodziła dziecko i zwykle w świecie ludzi i innych zwierząt to dziecko wychowuje. Łączliwość matki w języku polskim jest nieskończona. Potencjał metaforyczny, frazeologiczny tego słowa jest niezmierzony i niewyczerpany. Matka ukochana, matka wzorowa, matka troskliwa, matka oddana, dobra, matka samotna, matka adopcyjna, matka rodzona, matka biologiczna, młoda matka. Matka zapracowana, matka chłopca, dziewczynki, męża, żony, panna, młodego, panny młodej, czyli taka matka, która pełni funkcję matki na weselu, matka trojga, czworga, pięciorga, sześciorga dzieci. Kochać matkę, odwiedzać matkę, zostać matką, po matce odziedziczyć albo obchodzić dzień matki.
1: Польський словник, мені здається, краще показує важливість мами в різних спільнотах, не тільки людських, і в різних ситуаціях. Прислів'я українські теж, власне, показують цю роль і вагу мами в нашому житті. Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить. Жінка для поради, теща для привіту, матінка рідна лучше всього світу. Прекрасно, правда? У кого є ненька, у того і голівонька гладенька. І ще таке, нема того краму, щоб купити маму. Матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля матері добро. Нема в світі правди, тільки рідна мати.
0: Kto matki nie słucha, ten psiego ogona posłucha. Dla każdej matki miłe jej dziadki. Albo takie. Do ojca po grosz, do matki po koszulę. Jaka mać, taka nać. Albo jaka matka, taka córka. I tutaj można dodać, bo jaki chleb, taka skórka. Jedna matka 10 synów wychowa, a jednej matki 10 synów żywić nie mogą. Uwaga, nadzieja, powiadają, matką głupich. I bardzo ważne, nie ta matka, co porodziła, to odnośnie matki biologicznej, adopcyjnej, rodzonej. Nie ta matka, co porodziła, ale ta, co wychowała. I jeszcze jedno, potrzeba jest matką wynalazków. A my czujemy potrzebę posłuchania muzyki.
1: І буде це пісня про рушник, пісня дуже-дуже популярна, легендарна, можна сказати. Слова Андрія Малишка, а музику написав Платон Майборода, і більшість із нас знають цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка. Ми ж з Марчином пропонуємо вам трішечки більш сучасний варіант, тому що з цього року, з 2026-го, і більше джазу, більше джазу.
0: Innymi słowy, pieśń pro rusznik, wersja wynalazek.

0: No i w tym przypadku potrzeba okazała się matką po prostu wybornego, fantastycznego wynalazku, jakim jest ta wersja znanej ukraińskiej pieśni.
1: У виконанні The Impressions Jazz Quintet. І це цьогорічна інтерпретація цієї знаної пісні. А перед нами наступна пісня. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: І в студію Polskiego Radia dla Ukrainy przed mikrofonami pracują dla Was Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, wyżej wymienieni rozpoczynają właśnie muzyczną lekcję.
1: Muzyczny urok ukraińskiej. Taka u nas z Marcinem domowleność. Jednego tygodnia my prowadzimy muzyczny urok języka polskiego, a drugiego muzyczną lekcję ukraińskiej mowy.
0: Dla tych, którzy z różnych powodów dołączyli być może do nas dopiero dziś, dopiero teraz, zaintrygowani, zaniepokojeni tym, że jednocześnie, no albo na przemian, mówimy tutaj w dwóch językach, spieszymy z krótkim, lakonicznym wyjaśnianiem, o co w ogóle chodzi z tymi całymi muzycznymi lekcjami.
1: Отже, muzyczni уроки, tak, tak, тут все як на уроці. Тобто є вправи, є вивчення нових слів, їх значень, потім коротка перевірка засвоєного матеріалу. Але від звичайного уроку, як у школі, наш відрізняється одним дуже суттєвим і дуже важливим елементом.
0: Nie ma stresu. A nie, nie to. Chodzi o to, że nowych słówek uczymy się na przykładzie jednej wybranej piosenki. Na muzycznych lekcjach polskiego zapraszamy do wysłuchania i przygotowania.